nic a ven, chociaż gdzie si zaplo ten. Ja si do nic a ven, ja si do nic a ven, ja si do nic a ven.